yavele yinhle lento umlaleli yavele yinhle lento ngane ka baba yengathi ngona kunika oh mama ke bomanyana okay oh mama bomanyana oh mama besililo oh mama bebhanje besezovuka balungiselela ukuba baye enkonjweni sengathi ke masebephuma baye enkonjweni bangaphuma kahle uNkulunkulu abasusela ugibe bakethi uyabona ke mlaleli ake ngupithuba ke mlaleli ungangena kulo moya ungene nawe ungangena ke manje nawe mlaleli uthi amen kumama bezophuma baye enkonjweni ngena mlaleli uthi amen amen amen kumama bezophuma baye enkonjweni OW3 342 3970 yenze njalo yenza kwenzeke mtake nomuntu noma ugijima uyongena kulena OW3 342 2391 OW3 342 2391

8 minutes before 11. Emsazweni Mgungulo 107.6 FM. Hey, yabona labantu. Okay, ake ngenzeka njengoba kusasa.